wszystkie łamanych stręt. Ja ruki pratiagywał wierch, ja bramą nie kost. Tam, gdzie ma brak, rysuj na zimne kruki. Ty słyszysz, słyszysz szagi.